0: 1544.
1: In service, 439.
0: 544 in service at 8 a.m.
2: W960
3: W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960 W960